0: Okwa mera o
1: webiela ekele mara jupe na wesu sabanwe renge eden god netipo nine oda de god na fo jesu mara da so nenge jo mebinja yo kita na mwana
0: yabora ya yo nenge school da so
1: owe mai to sina tampwa nke ran
0: aria
1: aina aria yi o shuku ire kwese ni mobiai aibu denja muterozi wemari wararun kekwe se mwai
0: Kamro bindi ni ne kwalo no garu aga.
1: Tene biren kech kwazi kena ndukwa.
0: Kamro bifazuri kena ndukwa.
1: Amen.
0: Oitodwina na wana monso.
1: Yetodis na kitane biren mbebe amen.
0: Oitodwina na wana monso.
1: Yetodis na kitane biren mbebe amen.
0: Oitodwina na wana monso.
1: Yetodis na kitane biren mbebe amen.
0: Angelu nke shuku.
1: Ngibo ya nchenken.
2: Ekpela abịala gị site na nkwado Senator Princess Stella Adesodua, Adeze Chukwu na-eme ọgọ, Ọmụeze.